0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Maricopa są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do godziny 9 rano na autostradzie A4 w Katowicach w województwie śląskim trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego na węźle Mikołowska przy ulicy Wincentego Pola oraz drogach zbiorczych. Kierowcy jadący w kierunku Krakowa muszą liczyć się z zajęciem prawego i lewego pasa na obu jezdniach. Do jutra do godziny 17 na drodze krajowej nr 59 na odcinku Ryn, Mrągowo w województwie warmińsko-mazurskim wykonuje się korytka ściekowe. Równolegle do poniedziałku do godziny 14 na drodze krajowej nr 58 między Szczytnem a Lemanami obowiązują prace drogowe na tym odcinku. Do środy do pierwszej w nocy na drodze krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim prowadzone są roboty przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej dla nowego budynku handlowo-usługowego. Do piątku do godziny 13 na drodze krajowej nr 94 na odcinku Wieliczka, Bochnia w województwie małopolskim obowiązuje ruch wahadłowy. Kierowcy napotkają tam również ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do piątku do godziny 16 na drodze krajowej nr 94 na odcinku Prochowice, Wrocław w województwie dolnośląskim myje się oznakowanie pionowe na obu stronach trasy. Do piątku 15 maja do godziny 16 na drodze krajowej nr 92 na odcinku Swarzędz, Września w województwie wielkopolskim trwają prace drogowe na tym fragmencie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Maricopa są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Marykołpe są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on DHT. Radio! Jestem drogą ci wybraną.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Marykołpe są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Maricopa są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano na autostradzie A4 w Katowicach w województwie śląskim trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego. Kierowcy jadący w kierunku Krakowa muszą liczyć się z zajęciem prawego i lewego pasa na obu jezdniach. Do 17 na drodze DK59 między Rynem a Mrągowem w województwie warmińsko-mazurskim wykonuje się korytka ściekowe. Również do poniedziałku do 14 na DK58 na odcinku Szczytno-Lemany występują utrudnienia w ruchu. Do jutra do 1 w nocy na drodze DK31 w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim prowadzone są roboty przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej. Kierowcy powinni przygotować się na ograniczenia w przejeździe w tym rejonie. Do piątku do 13 na drodze DK94 między Wieliczką a Bochnią w województwie małopolskim obowiązuje ruch wahadłowy. Dodatkowo obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do piątku do 16 na drodze DK94 między Prochowiczami a Wrocławiem w województwie dolnośląskim na obu stronach trwa mycie oznakowania pionowego. To powoduje pewne spowolnienia dla kierowców na tym odcinku. Do piątku, 15 maja, do 16 na drodze DK92 między Swarzędzem a Wrześnią w województwie wielkopolskim występują utrudnienia na tym odcinku. Zapraszamy do dalszego słuchania radia DHT. Szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od 4 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Marykołpe są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Hits of 3 generations.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 6 rano do 9 kierowcy na DK7 między Myślenicami a Krakowem w Małopolsce napotkają opóźnienia z powodu awarii pojazdu ciężarowego. Również na DK94 z Wieliczki do Bochni do piątku do 13 obowiązuje ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Do 17 na DK59 między Rynem a Mrągowem w województwie warmińsko-mazurskim trwają prace przy wykonaniu korytek ściekowych, co powoduje lokalne zwężenia. Równolegle do poniedziałku do 14 na DK58 na odcinku Szczytno-Lemany występują utrudnienia związane z robotami drogowymi. Do jutra do 1 w nocy na DK31 w Kostrzynie nad Odrą w Lubuskiem prowadzone są roboty przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej, wymagające tymczasowych ograniczeń ruchu. Do piątku do 16 na DK94 między Prochowice a Wrocławiem w Dolnośląskim trwa mycie oznakowania pionowego po obu stronach drogi, co wprowadza lekkie spowolnienia dla kierowców. Do piątku, 15 maja, do 16 na DK92 między Swarzędzem a Wrześnią w Wielkopolsce obowiązują prace na całym odcinku, powodujące ograniczenia prędkości i lokalne objazdy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od 4 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Marykołpe są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT.
1: About to step in the ring and do what I gotta do. This right here is a kiss.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 10 godziny na drodze DK57 w województwie mazowieckim kierowcy napotkają objazd drogami lokalnymi na odcinku Przasnysz-Chorzele. Również od 9 rano do jutra do 19 trwa remont cząstkowy na wierzchni na odcinku Mchowo-Dobrzankowo. Od 9 rano do 13 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim utrzymuje się zwężenie jezdni między Wądrożem Wielkim a Budziszowem z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Równolegle do 18 trwają prace przy sprzątaniu lewego pasa na odcinku węzła Pietrzykowice, węzeł Kąty Wrocławskie w obu kierunkach. Od 9 rano do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim występują utrudnienia na odcinku Konin Wschód – Dąbie. Do piątku do 21 na drodze DK55 w województwie pomorskim w Sztumie prowadzone są prace przez firmę Fastbrook. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. You're listening to D.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Maricopa są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Muzyka na każdą pogodę.

Uwaga! Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Maricopa są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Tu Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od 4 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Maricopa są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Marykołpe są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Maricopa są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: You are listening to the best internet radio station. This is

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Maricopa są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: This is Radio.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od 4 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Marykołpe są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim kierowcy jadący w kierunku Łodzi i Gdańska muszą zmierzyć się z utrudnieniami na odcinku od węzła Włocławek Zachód do Kowala. Do 18 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim trwa sprzątanie lewego pasa na odcinku od węzła Pietrzykowice do kątów wrocławskich, co powoduje ograniczenia w obu kierunkach. Również na odcinku od Pieczykowic do brzegu ekipy usuwają awarię pasa, wprowadzając ruch wahadłowy. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim na odcinku od Konina Wschodu do Dąbia obowiązują ograniczenia prędkości i tymczasowe zwężenia. Do jutra do 19 na drodze krajowej nr 57 w województwie mazowieckim trwa remont cząstkowy nawierzchni na odcinku od Mchowa do Dobrzankowa, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Do piątku do 21 na drodze krajowej nr 55 w Sztumie w województwie pomorskim firma Fastbruk prowadzi pracę, powodując objazdy i znaczne opóźnienia. Do poniedziałku do 14 na drodze krajowej nr 58 w województwie warmińsko-mazurskim odcinek od Szczytna do Limen jest zamknięty z powodu remontu, a kierowcy korzystają z wyznaczonych objazdów. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Maricopa są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, na odcinku między węzłem Pietrzykowice a węzłem Kąty Wrocławskie, trwają prace przy sprzątaniu lewego pasa na kilometrze 147 w obu kierunkach. Również na odcinku od Pieczykowic do Brzegu ekipa szybko usuwa przeszkodę z pasa awaryjnego na kilometrze 194. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku Konin Wschód, Dąbie, kierowcy napotykają ograniczenia w ruchu w kierunku do Poznania. Do jutra do 19 na drodze krajowej nr 57 w województwie mazowieckim, między Mchowem a Dobrzankowem, trwa remont cząstkowy nawierzchni, co powoduje ruch wahadłowy i konieczność zwalniania. Do piątku do 21 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, w Sztumie, firma Fastbruck prowadzi prace naprawcze, wprowadzając objazdy dla pojazdów ciężarowych. Do poniedziałku do 14 na drodze krajowej nr 58 w województwie warmińsko-mazurskim, na odcinku Szczytno-Limeni, odcinek jest częściowo zamknięty z powodu remontu, a kierowcy korzystają z wyznaczonego objazdu. Do wtorku do 19 na drodze krajowej nr 2 w województwie lubuskim, na moście granicznym DK2B z autostradą A12, most pozostaje zamknięty dla ruchu, zmuszając do korzystania z alternatywnych tras. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Marykołpe są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, na odcinku między węzłem Pietrzykowice a węzłem Kąty Wrocławskie, trwają prace przy sprzątaniu lewego pasa na kilometrze 147 w obu kierunkach. Również na odcinku od Pieczykowic do Brzegu ekipa szybko usuwa przeszkodę z pasa awaryjnego na kilometrze 194. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku Konin Wschód, Dąbie, kierowcy napotykają ograniczenia w ruchu w kierunku do Poznania. Do jutra do 19 na drodze krajowej nr 57 w województwie mazowieckim, między Mchowem a Dobrzankowem, trwa remont cząstkowy nawierzchni, co powoduje ruch wahadłowy i konieczność zwalniania. Do piątku do 21 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, w Sztumie, firma Fastbruck prowadzi prace naprawcze, wprowadzając objazdy dla pojazdów ciężarowych. Do poniedziałku do 14 na drodze krajowej nr 58 w województwie warmińsko-mazurskim, na odcinku Szczytno-Limeni, odcinek jest częściowo zamknięty z powodu remontu, a kierowcy korzystają z wyznaczonego objazdu. Do wtorku do 19 na drodze krajowej nr 2 w województwie lubuskim, na moście granicznym DK2B z autostradą A12, most pozostaje zamknięty dla ruchu, zmuszając do korzystania z alternatywnych tras. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. You're listening to the D.

Jestem najlepszym kumplem, posmutniałeś okrutnie. Ja zachcianki, potrzeby twe znam. Powiedz, czy chcesz do baru, czy do konfesjonału? Jeśli trzeba, zaprowadzę cię tam. Chodźmy razem więc w drogę, będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Marykołpe są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od 4 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Marykołpe są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością

zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Maricopa są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: The Big Rock.
1: 70s, 80s, and 90s.
2: Keeping the music alive.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentarnej.

0: Parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Maricopa są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: You are listening to hits of three generations on D.

0: Rock.
1: The Big Rock.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów

roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Marykołpe są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę. 24 hours a day, 7 days a week. It's a free generation.

0: Pure classic rock.
1: Keeping the music alive.
0: The Big Rock.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od 4 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować

zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Maricopa są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Big Rock.
1: The Big Rock.
2: Everything that rocks. Rocks.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura.

0: temperatura przekraczająca 25 stopni Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Marykołpe są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od 4 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji. Potężny pożar buszu wybuchł w Buckeye w stanie Arizona, gdzie z ogniem walczy około 100 strażaków. Ogień strawił prawie 400 hektarów roślinności i nie został jeszcze opanowany. Trudności w gaszeniu pożaru sprawiają silny wiatr, wysuszona roślinność oraz temperatura przekraczająca 25 stopni.

Celsjusza. W rejonie pożaru obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów dla wszystkich statków powietrznych, co spowalnia działania gaśnicze. Mieszkańcy hrabstwa Marykołpe są w gotowości do ewakuacji. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy Kancelarii Prezydenta, Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad zmianą ustawy zasadniczej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przypomniał, że obecna konstytucja została wybrana przez naród w referendum w 1997 roku. Zgorzelski zauważył, że twórcy konstytucji zatrzymali się jakby w pół drogi w kwestii uprawnień głowy państwa. Podkreślił, że to Sejm powinien zajmować się tworzeniem lub zmianą konstytucji, a nie nowy organ przy prezydencie. Zgorzelski zwrócił uwagę, że obecna konstytucja sprawdziła się w trudnych okolicznościach, ale istnieją uzasadnione uwagi co do jej zapisów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zlekceważył irańskie ataki na statki w cieśninie Ormaz oraz na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, określając je jako niezbyt ciężkie. Nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące naruszenia warunków rozejmu. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalsze postrzeganie sytuacji w regionie. W pobliżu Białego Domu miała miejsce strzelanina, w której wzięli udział funkcjonariusze organów ścigania. W czasie zdarzenia w obiekcie przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak podaje Secret Service, jedna osoba została postrzelona. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego nie zostały ujawnione. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, krytycznie ocenił działania prezydenta, wskazując na łamanie konstytucji i uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zoll podkreślił, że prezydent, powołując Radę Nowej Konstytucji, powinien przede wszystkim zastanowić się nad zgodnością swoich działań z obowiązującą ustawą zasadniczą. Zwrócił uwagę na skandaliczną sytuację, w której prezydent nie przyjął ślubowania od 4 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Profesor Zoll ocenił, że prezydent przyjął rolę trzeciej izby parlamentu, stosując weto wobec 32 ustaw. W jego opinii prezydent nie ma władzy ustawodawczej i powinien respektować zasady podziału władzy zawarte w artykule 10 Konstytucji.